0: Cei najlepsi hity z tobą bez tam. Pri tebi doma. Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne se za me stavi čar. I dihaš moje besede ko gledam ti u obraz.
0: Radio Robin. Tvoj najljubši.